0: u mojego jak na tych nóżki, bo jak sobie tak się u ich też ujęłem, tak ujęłem, ułatko bęk dobejcie rzecy, jak nie ma czeż głosów, a jak nie ma ujęłem, tak że gorzek, ja bydmę u szkoda co jego gonda ujęłem, czy i te, jak już to było ma gorzek, żeby akoczy, a go jest jak sobie tak że u ich też. Kiemy go gdam sot, zagad mas na deszko, i u tak i us, i szkiemy gnihiko, i kodyk ich tam, i co si bi redis on LG3, LG4, La Force 2, Fremont, Shefferville, Ganiapska, Wimengi, Eastmain, Waskagnish, Matagmi, Lasar, Amos, Kuvio, Oswanipi, Nemeska, Sarsel, Shibugmo, Rutsinor, Otish Mountains, Mistisni River, Ashu, Sagane, Laksanja, Ruan, Nagdam, so, Mr. Najan, he's gone, he go. And he ought to go back as he shall say, Tash is Jahui Thatch.
1: Wajak, Hegoni, Judy Kunkamp, Egono, CBC, North Cantonese.